Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo, Ayawajo,

Nanka me, me dear, na me oye rabo, abusia fo, akana waho, owa huma, na na chichiri me, na suane, hey, Yesu, Yesu Christo, hey, ni moja, no sorry no tie, mati mi wo, mati. Sawo tiamia, bisa wo sawo.